In Jesus' name, precious one, that is your prayer. Ah, Manosa. Oshi otamfono konson konson bia a eye adwuma a wabrabo ne fabia embubu a ejina osuru tumi so enye wa ho odin so emu osuru tumi nti san konson konson embubu wabrabo ne fabia konson konson bia me chen chichire enye ma ebon san peso de chichire wabrabo ne fabi enye fren konson konson wema en konson konson a eye adwuma ti a efa osikasem ez a chichi osikasem obu a chichi onipedua obu a chichi wakwantusem ene obi biasem wabrabo ne fabia hwasa na mike en konson konson bia ti wabrabo ne fabi wo chi embubu a ejina osuru tumi eso.